0: Co daje niespokcia? Niespokcia. Niespokcia.
1: Suodies FM, Tirana Pithumlu, 2 MHz.